Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa Łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W moim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko, oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy, stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji nie płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski. Miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się, pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy. Czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6:50 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland. Po reklamie.
4: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: powoli zaczyna świtać, a my wyłaniamy się no, trochę jak z lasu Nottingham. Robin Hood, grupa Klanat nam towarzyszy w Śniadaniu Mistrzów. Wtorkowym mamy 29 września i na 6.30 szykujemy dla was pierwsze fakty. Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Będzie sporo o porażce Polaków ze Szwecją, ale nie tylko. Zresztą sami się państwo przekonacie.
1: Cztery alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin.
2: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Polska przegrała ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Gola dla Polski strzelił w pierwszej połowie Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban dokonał licznych zmian w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną. W wyjściowym składzie nie było Roberta Lewandowskiego, natomiast po raz pierwszy znaleźli się w nim Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Szwecja, która w pierwszej kolejce pokonała Rumunię 2-1, prowadzi w tabeli, druga jest Bośnia i Hercegowina z 4 punktami. Biało-czerwoni mają 1, Rumunia 0. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
3: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
4: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
3: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim wiceprezydent miasta Tomasz Męcina.
0: Z faktami wracamy do was o 7:00, teraz zerkamy po raz pierwszy dziś do pogody. Chłodny dzień dobry, ale z dobrym przesłaniem na cały dzień. Będzie pogodnie, słonecznie, ładnie i ciepło. Na razie tylko 7-8 stopni w Krakowie, 8 w Rzeszowie, 9 w Katowicach, 12 w rejonie Koszalina, to obecnie najcieplejszy rejon naszego kraju. Na południu prawie bezchmurne niebo, troszeczkę chmur mamy nad morzem. Szykuje nam się temperatura na poziomie 24-25 stopni dziś. Czas na śniadanie.

272 dzień roku, już 29 września, wtorek, a w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Kuriera i Przewoźnika. To życzę samych paczek dostarczonych i kurierom, i nam tego życzę. No i jak najmniej dla nas SMS-ów od kuriera, kwadrans po wyjściu z domu. Jest pan jeszcze? Tymczasem ja już jestem, ruszamy w drogę. Śniadanie mistrzów wtorkowe przygotowuję. Będę z wami do 9.30 z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. A z nami najpiękniejsza muzyka filmowa. Mamma mia, co to może być za dzień? 6.33, cześć.

0: Mamma Mia, już 6:36, to ważna wiadomość dla tych, którzy na 7 mają do pracy, a są tacy wśród nas. To dla wszystkich, którzy już światu powiedzieli: dzień dobry, mam trzy ważne wiadomości.
1: 7:03. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Po pierwsze, dzisiaj, no chyba jeden z moich ulubionych dni, nietypowych świąt, dzień kawy mamy. Są super fani kawy, ponoć Beethoven był jednym z nich, odliczał dokładnie 60 ziaren na jedną filiżankę. No i to się nazywa mistrzowska precyzja, prawda? Jak się okazuje, nie tylko w przypadku kawy. Smacznej kawusi zatem życzę, a my szykujemy dla was kawową niespodziankę z okazji Dnia Kawy właśnie. Wystarczy śledzić dzisiaj uważnie nasze media społecznościowe. Spodziewajcie się takiej małej, przyjemnej, zmysłowej niespodzianki dziś po południu. Po drugie, ważne święto inne dzisiaj, dzień głośnego czytania, coś dla fanów audiobooków. My ten dzień świętujemy, zapraszając was do kolejnego spotkania ze światem lalki, który codziennie przybliża nam Andrzej Seweryn, czytający fragmenty lalki Bolesława Prusa w RMF Classic o 13:30 i 20:30. No a jeśli przegapiliście któryś z odcinków, to można nadrobić zaległości. Lalkę w interpretacji pana Seweryna znajdziecie na rmfclassic.pl. No i jeszcze trzecia rzecz. Ponoć od dziś ma być dostępna najnowsza szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Resort zdrowia zaznacza, że szczepionkę to można łączyć podczas jednej wizyty z innymi szczepieniami. Pewnie o tym będziemy także informowali państwa w faktach, które w poranku RMF Classic co pół godziny.
1: 7:03 w RMF Classic.
0: To taka pieśń z miłości do kawy teraz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący, wcale nie tak odległy świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja po prostu bardzo lubię. Crowded House, Don't Dream It's Over. Dla tych, którzy właśnie teraz się budzą, dla was także wtorkowe śniadanie mistrzów przygotowuję dzisiaj. Przypominam, mówiłem, że święto kawy jest i dzień głośnego czytania. Jak te dwie rzeczy połączyć? Można. Można zrobić sobie kawę i przeczytać jakąś książkę, gdzie pojawia się kawa. Popularna nie tak dawno w Polsce była na przykład powieść Kawaguchi Toshikawy pod tytułem Zanim wystygnie kawa. No to zanim wystygnie kawa, mamy dla was opowieść o tych, którzy też już podobnie jak my wstali.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Mijając po drodze do pracy pas nieskoszonej trawy, przy torach, przy parkingu, między jezdniami, zwróćcie uwagę na jaskrawo-niebieskiego motyla. Następna okazja, żeby go zobaczyć, będzie dopiero w maju. O tej porze roku łatwo go przeoczyć. Wrześniowy poranek jest dla motyla za zimny, żeby latać. Siedzi więc z rozłożonymi skrzydłami i łapie pierwsze promienie słońca, niczym mały panel słoneczny, który musi się naładować, zanim ruszy w teren. Jeśli ten motyl jest intensywnie niebieski, z fioletowym połyskiem i cienką, białą obwódką, to będzie pewnie samiec modraszka Ikara. Mikroskopijne łuski na powierzchni jego skrzydeł tak odbijają światło, że widzimy kolor, ale wcale nie ma tam niebieskiego barwnika. To zjawisko optyczne, barwa strukturalna. Wielu mogłoby nawet pomyśleć, że oszustwo, ale to czysta fizyka. A wszystko po to, żeby przypodobać się samicy, która jest zdecydowanie skromniej ubarwiona. Dominują u niej brązy z rządkiem pomarańczowych plamek przy brzegu skrzydeł. Modraszek Ikar nie potrzebuje wiele. Jego gąsienice jedzą różne gatunki kończyny, lucerny i wielu innych roślin motylkowatych z miejskiej zieleni. Ale najbardziej fascynujące jest to, że mają sprytny układ z mrówkami. Wydzielają dla nich słodką kroplę, a mrówki w zamian trzymają przy gąsienicach wartę, zamiast je atakować. Tak wygląda zrobienie sobie z wroga przyjaciela. Motyle, które widzicie teraz, to ostatnie pokolenie tego roku, często już wyblakłe, z postrzępionymi brzegami skrzydeł. Dorosłe nie przeżyją zimy, to ich finałowy akord. Gatunek jednak przetrwa mrozy, dzięki małym gąsienicom ukrytym wśród zasychających roślin. Gdy miejską zieleń i nasze ogrody przycinamy równo przy samej ziemi, tworzymy zielone pustynie. Może i wyglądają schludnie, ale motyle nie mają tam czego szukać.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Choć bardzo bym chciał, to wpływu na pogodę niestety jeszcze nie mam takich mocy, umiejętności, ale muzycznie mogę przynajmniej nastrajać. Cztery pory roku, lato. Poranek chłodny, ale pogodny. Więcej o pogodzie jeszcze dzisiaj, kilkukrotnie. Po faktach choćby. Te fakty najbliższe o 7:00, co w nich się wydarzy, dowie Grzegorz Jasiński.
1: Będziemy mówić m.in. o nowych zasadach postępowania w razie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, o kolejnej porażce polskich piłkarzy ze Szwecją, o kampanii w Krakowie po pierwszej turze wyborów prezydenckich i o tym, że w Warszawie referendum w sprawie odwołania prezydenta nie będzie.
0: A fakty będą o 7:00.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
0: 29 września, wtorek, za chwilę będzie 7:00. Już są kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną z kierunku Rosji.
14: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
1: Ogłosił to wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Po zmianach pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale wystarczy odczyt radaru.
14: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
1: Co najmniej 4 alerty rządowego

0: Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
1: Poranne fakty RMF Classic.
0: Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. Nie będzie więc referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego. Dlaczego zbiórka się nie udała?
2: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
3: Przez ostatnie dwa miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
2: Mówił inicjator zbiórki referendalnej, zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
0: Informował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. W Krakowie referendum się odbyło, prezydenta odwołano i oto jesteśmy już po pierwszej turze wyborów nowego. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Walka o głosy trwa, zostało 11 dni. Kandydaci stawiają na rozmowy.
4: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
5: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, które z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy, że mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
4: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
6: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta, i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
4: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października. 11, druga decydująca tura wyborów.
0: Przypomina nasz reporter Paweł Konieczny. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Na tym samym stadionie w Solnej biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3. Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik, w drugiej jednak drużyna zawiodła. Trener kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy. Zapewnia, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
7: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
0: Kadrowicze w nocy wrócili do kraju. W piątek kolejny mecz Ligi Narodów na Stadionie Narodowym zagramy z Rumunią.
8: No, a kolejna potyczka z faktami. Już za niecałe pół godziny o 7.30 wraca do nas Grzegorz Jasiński. Bardzo ładny dzień przed nami jesienny się zapowiada. Zapowiada się po południu nawet temperatura od 20 do 24, 25 stopni. No trzeba się tylko z tego cieszyć. Do tego w centrum i na południu kraju mnóstwo słońca. Teraz 7-8 stopni w Krakowie, 9 w Katowicach, 10 w Poznaniu, 12 w Koszalinie. Na południu Polski i w centrum niebo błękitne, piękne. Trochę chmur na zachodzie i na północy. 7:03 na śniadanie mistrzów. Serdecznie Państwa zapraszam do stołu. Proszę, proszę siadać, drzwi zamykać, rozgościć się. Nie, niech drzwi zostaną otwarte, bo może ktoś jeszcze do nas dołączy. Do 9:30 zapraszam w RMF Classic na wspólne spotkanie i śniadanie. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
1: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
8: A co nas dzisiaj czeka? Pójdziemy na lekcję do poznańskiego zoo, zajrzymy do studenckiej kawalerki w Warszawie i do książki Mężczyźni Osieckiej. Świętować będziemy także dzień kawy. Jaką kawą zaczynacie dzień? Jeśli zaczynacie, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Można mi się pochwalić. A urodziny dzisiaj mają, nie zapomniałem, osoby, które mogą zmieniać świat. Między innymi były prezydent i noblista Lech Wałęsa, a także jedna z najlepszych polskich kolarek Katarzyna Niewiadoma. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
8: A imieniny dziś obchodzą Michał i Michalina. I dla wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek powód do świętowania, taka podróż muzyczna. Bardzo lubię. Englishman in New York i pan Sting. Na dzień dobry od nas. No i kawy w tym utworze także trochę jest.

0: okolicach Grzegorza Markowskiego, 07 zgłasza się do nas z opowieścią kolejną o 7.10 Maciej Korkuć. Dziś papieski uniwersalizm.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1190 roku godność kardynalską otrzymał Lotario Hrabia de Senni. To jeden z najwybitniejszych hierarchów kościoła w swoich czasach. Nieprzypadkowo to on 8 lat później zasiadł na tronie papieskim jako Innocenty III. Doskonale wykształcony na uniwersytetach w Bolonii i Paryżu, stał się najwybitniejszym głosicielem uniwersalizmu papieskiego. Miał wizję zjednoczonej wokół autorytetu papieża całej chrześcijańskiej Europy. Chciał, aby w ręku papieża była władza duchowa, której prymat zostanie powszechnie uznany przez świeckich władców całego kontynentu. Opisywał to tak. Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go. Słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła Powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety. Papiestwo, które włada nad duszami, i monarchię, która włada nad ciałami, ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej. To nie były tylko słowa. Papież aktywnie potrafił włączyć się w uporządkowanie spraw Italii, między innymi skutecznie przepędzając stamtąd niemieckich cesarskich urzędników i książąt znienawidzonych przez ludność. Prostym nakazem wymusił też rozejm w wojnie między królem Francji a władcą Anglii. Jego prestiż uznawali także inni monarchowie. Szczytem potęgi papieża Innocentego III było zwołanie IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku, który zgromadził reprezentantów rzeczywiście całej chrześcijańskiej Europy. Niestety, rychła śmierć przerwała jego pracę nad budową nowego chrześcijańskiego porządku na kontynencie. No na to już nic poradzić nie mógł.

0: Jimmy's Bowers, Vitamin String Quartet i dźwięki z Bridgertonu w temat Wildest Dreams. 19 minut po godzinie 7. Sny zamieniamy na realność wtorku, a ten wtorek w Krakowie to wtorek z samochodem, który ponoć jeździ już po mieście i sprawdza, czy zapłaciliśmy za parkowanie. Gdzie go można spotkać w tym tygodniu i o co tak naprawdę chodzi, to sprawdziłem.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Naszpikowany kamerami samochód pilotażowo sprawdza, czy płacimy w mieście, w strefie za parkowanie. To jest kolejny etap testów elektronicznej kontroli w obszarze płatnego parkowania. Szczegóły na ten temat zbiera Przemek Błaszczyk.
2: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania, B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
0: A informacje na ten temat zbierał dla nas porannie w Krakowie Przemek Błaszczyk.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Marida Waleczna, 7.27, walczymy z wtorkowym porankiem. Na pewno walczą kierowcy, którzy jadą przez Śląsk. Tam sporo utrudnień mamy. O szczegółach za chwilę Grzegorz Jasiński nam opowie.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: 7:30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Uwaga kierowcy, trudny drogowy poranek w Śląskiem. Tamtejsza policja już zanotowała 15 kolizji. Utrudniony jest m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4. Przy zjeździe w kierunku AWF zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w stronę Wrocławia. W Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 i 81. Kolejne problemy to Kobiór i Krajowa Jedynka. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w stronę Katowic jest zablokowany. I jeszcze droga 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach do Olkusza.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
3: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą. Następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. W niedzielę zostanie otwarta dla użytkowników nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle w Krakowie. Połączy dwa popularne rejony miasta, Kazimierz i Ludwinów. Władze miasta zapraszają mieszkańców do świętowania uruchomienia nowej przeprawy. Budowana od stycznia 2024 roku ma 130 metrów długości. Kosztowała ponad 113,5 miliona złotych.
0: Z faktami wracamy o 8. Jak deszcz na świętego Michała, zima będzie łagodna cała. No to bez deszczu raczej dziś się nam dzień zapowiada. To oznacza, że jeśli to powiedzenie ludowe pogodowe miałoby się sprawdzić, to znaczyć by mogło, że zima, jeśli dobrze konkluduje, niezbyt dla nas będzie wyrozumiała i łagodna. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem dziś do 24 stopni, teraz od 7 do 12 stopni i ładnie, i pogodnie, i dzień kawy, o którym przypominam. Piotr napisał, że u niego z rana tylko cappuccino, a u mnie z rana Marlena coś śpiewa o kawie. Your cream in my coffee. To nie tylko dla Piotra piosenka.
4: You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Jak to zwykle bywa w przeglądzie prasy w RMF Classic, od drugiej strony Gazety Wyborczej zaczynamy i od liczby 27,8%. Tylu Polaków deklaruje, że ma większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. 11% mówi nawet, że są one zdecydowanie większe. Więcej o tym przeczytacie w Wyborczej, a my zostańmy jeszcze przy raportach i statystykach, tych dzisiaj w gazetach naprawdę sporo. Polubiliśmy się narodowo z inteligencją sztuczną. Jak pisze Rzeczpospolita, już co trzeci Polak korzysta z generatywnej AI. Według najnowszego raportu Microsoft AI Economy Institute z takich narzędzi korzysta ponad 32% mieszkańców naszego kraju. To wynik porównywalny z Niemcami, niewiele gorszy od USA. Co więcej, wyprzedzamy już Włochy, Czechy, a nawet Chiny. Wygląda na to, że jesteśmy po prostu nacją, która błyskawicznie oswaja się z nowymi technologiami, no i coraz częściej prosimy sztuczną inteligencję o pomoc w pracy, nauce czy w codziennych sprawach. I jeszcze statystyka z zupełnie innej beczki, którą przytacza Puls Biznesu, który informuje, że Polacy piją coraz mniej alkoholu i należą do europejskiej czołówki pod względem ograniczania spożycia. Codzienne picie deklaruje zaledwie 0,5% badanych, a ponad 1/3 w ogóle nie sięga po alkohol. Jednocześnie rośnie grupa osób, które kieliszek wina czy drinka traktują wyłącznie okazjonalnie. I ten trend, to ważne, ma już swoje konsekwencje dla państwowej kasy. Mniejsze spożycie oznacza przecież mniejsze wpływy z akcyzy od alkoholu. Fiskus odnotował w pierwszej połowie roku wyraźnie mniejsze wpływy z podatku od wyrobów spirytusowych w porównaniu do roku ubiegłego. Podsumowując, coraz częściej i chętniej rozmawiamy z algorytmami, coraz rzadziej zaglądamy do kieliszka. Tak w skrócie wyglądają najciekawsze liczby z dzisiejszej prasy.

0: z Krainy Wiecznego Szczęścia gramy, dźwięki, tak sobie myślę, że być w Krainie Wiecznego Szczęścia to straszne nudy musiałoby być. Ale już w Krainie Wiecznego Dobrobytu? Co państwo na to?
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Nie wiem, czy dobrobycie będzie, no ale będzie na pewno dobrze. Igor Skrzypek ma dla nas wieści ekonomiczne.
2: Dzień dobry. Pytanie, czy będzie dobrze z przyszłorocznym budżetem, którym zajmie się dziś rząd. Ministrowie przyjmą ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków, dochodów, a także dziury budżetowej, bo to ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
3: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
2: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są optymistyczne. No bo tak, projekt zakłada wyższą akcyzę, wyższą opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, chodzi m.in. o zmiany w progach podatkowych, no szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły, no bo mamy na razie projekty ustaw, częścią z nich zajmie się dziś właśnie rząd, a dla tych pomysłów potrzebne będzie zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba będzie korygować lub deficyt będzie jeszcze większy.
0: Budżetowi na pewno pomógłby taki element jak mocna waluta.
2: Ale tutaj ministrowie nie mają na co liczyć w tej chwili. Niestety to jest też, to są też złe wiadomości dla nas wszystkich, bo euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł.
0: No były kwestie związane z budżetowymi dziurami, do dług państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o tej dziurze w naszym portfelu, a ta nie mała.
2: Niemała i bardzo liczna, jeśli chodzi o uczestników tej dziury. Mamy niemal 2 miliony dłużników takich zalegających i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To są najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania, nie kredyty na samochody, nie takie naprawdę duże, duże kwoty, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty. One też mogą do tej spirali prowadzić, jak się okazuje.
0: W tym kontekście, który właśnie teraz zaznaczyłeś, to takie powiedzenie, że lepiej małą łyżeczką ma zupełnie odmienne znaczenie. Igor Skrzypek był
2: tak, jak już się zadłużać, to jak kraść to miliony, prawda?
0: Dobrze, nie będziemy jednak tego państwu polecać. Nie idźcie tą drogą. Nie Igor polecamy. Skrzypek był z nami. Wielkie dzięki. Podsumowanie ekonomiczne dnia 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: I znowu muszę powiedzieć, lubię to. Zalajkować muszę, jakbyśmy powiedzieli w mediach społecznościowych, bo Daredevil Odrodzenie to jest jeden z moich ostatnio ulubionych seriali ostatnich kilku lat. A fakty, trochę też jak serial w poranku, wracają. Kolejna porcja faktów już za chwilę od Grzegorza Jasińskiego. Co w faktach?
1: W tych faktach o serię alertów RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, o trwającym wciąż przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i jeszcze może o ociepleniu pod Tatrami.
0: O tym wszystkim Państwu opowiemy za chwilę.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się ósma. Już teraz czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. W sumie dostali 9 powiadomień z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę. W Lublinie 2 razy słychać było syreny.
10: Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli

0: alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów. 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
1: Relacjonował reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości ma wyglądać podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo między USA a europejskimi sojusznikami.
2: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
3: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
2: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy.
1: Informuje zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wielka Brytania tymczasem deklaruje, że chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. To nowa inicjatywa w ramach grupy połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja i właśnie Wielka Brytania. Kluczową rolę miałyby odgrywać brytyjskie okręty podwodne.
4: Oparte na faktach.
1: To już ostatnie dni wakacji dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
5: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
6: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
5: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
6: To znaczy?
5: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
6: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
5: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
1: Ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak było wczoraj w Zakopanem. Dziś ma być podobnie, trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
7: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
8: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
7: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
1: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce, nieprawda?
9: Prawda, prawda. Gdzie najcieplej, to sprawdźmy to teraz. Z faktami wrócimy do was o 8:30. 11-12 stopni nad morzem, tam teraz trochę chmur, trochę słońca, w centrum 9-10 stopni, w Krakowie chłodno 8 stopni, w Małopolsce, na Śląsku, na Opolszczyźnie teraz prawie bezchmurne niebo, dziś ma być po prostu, Grzegorz Jasiński trochę o tym mówił, ładnie, pogodnie, ciepło, przyjemnie i nawet do 24 stopni na termometrze, jutro trochę więcej chmur, ale co ważne, nadal bez deszczu. 4:58. Alma Mater wzywa, było o tym trochę w faktach, studentów wzywa i to tak zupełnie na serio. Ile trzeba zapłacić w stolicy za akademik, ile za kawalerkę, to sprawdzę za niecały kwadrans. Wcześniej wieści z USA. W Stanach Zjednoczonych to mam takie wrażenie, cały czas jak coś się dzieje, to ma znaczenie i ma związek z prezydentem urzędującym, prezydentem Trumpem. Lidia Krawczuk da nam znać, czy tym razem też prezydent Donald Trump będzie w menu tej opowieści na pierwszym miejscu. Opowieści ze Stanów za oceanem. Co się dzieje, to sprawdzimy za chwilę. A i obiecuję jeszcze dzisiaj lekcję w poznańskim zoo i spotkanie z Kają i jej gościem.
10: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
9: Od kuchni do 9:30. Sporo opowieści się tu zmieści. Tych muzycznych także. Wśród nich ta. Animalsi. House of Rising Sun. 5:08.

0: Terminator 2, Dzień Sądu, muzyka dość niepokojąca w śniadaniu mistrzów, a teraz niepokojące wieści z Ameryki. Donald Trump wykorzystuje pieniądze amerykańskich podatników do emisji reklam, które do złudzenia przypominają jego spoty wyborcze. Najnowsza została pokazana w weekend, między innymi w czasie transmisji meczów NFL. Na końcu reklamy pojawia się informacja paid by the US government, czyli zapłacone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Sprawie przygląda się Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: To nie jest pierwsza reklama Donalda Trumpa finansowana z pieniędzy amerykańskich podatników. W ostatnich tygodniach Biały Dom wypuścił kilka podobnych spotów, lecz teraz sprawą zajmują się instytucje, które mają sprawdzić, czy administracja nie przekroczyła granicy między informowaniem obywateli a polityczną propagandą. Czarno-biały, 30-sekundowy spot przedstawia ponurego Trumpa idącego korytarzem. Prezydent patrzy prosto do kamery. W tle słychać jego przemówienie, w którym mówi o ostatecznej bitwie z komunistami, globalistami, deep state i mediami szerzącymi fake newsy. Na końcu pojawia się informacja zapłacone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Zastrzeżenie mają demokraci i organizacje zajmujące się kontrolą władzy, ale krytyka pojawia się również po stronie republikańskiej. Senator tej partii John Kennedy z Luizjany tak odniósł się do tej sprawy w telewizji CBS. Nie uważam, żeby jakikolwiek urzędnik publiczny, włączając prezydenta Trumpa, Kristi Noem czy Johna Kennedy'ego, powinien wydawać publiczne pieniądze na prywatne reklamy samego siebie. Lecz Biały Dom widzi to inaczej. Biały Dom przekonuje, że nie mamy do czynienia z reklamami politycznymi, nazywa je komunikatami w interesie publicznym i przypomina, że w podobnych kampaniach występowali również poprzedni prezydenci George W. Bush, Barack Obama czy Joe Biden. Administracja podkreśla też, że Donald Trump nie startuje w listopadowych wyborach do Kongresu. Problem w tym, że przynajmniej część nowych materiałów bardzo przypomina przekaz z kampanii Trumpa. Organizacja Public Citizen złożyła skargę do Biura Kontroli Rządu oraz Biura Specjalnego Prokuratora. Jej przedstawiciele uważają, że wykorzystywanie pieniędzy podatników może naruszać przepisy zakazujące finansowania propagandy z federalnego budżetu oraz ograniczenia dotyczące wykorzystywania zasobów rządowych do działalności politycznej. Spór wybucha 5 tygodni przed wyborami do Kongresu. Biały Dom mówi, Trump nie jest kandydatem. Sam prezydent niedawno powiedział jednak swoim zwolennikom w czasie republikańskiej konwencji: głosujcie tak, jakby to moje nazwisko znajdowało się na karcie wyborczej.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Peter Gregson i zabawy z Bachem. Bach Recomposed w Śniadaniu Mistrzów.
1: Śniadanie Mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: No, niektórych na cały sezon, bo alma mater już wita. Studencka brać wraca do miast, zasiedla akademiki, mieszkania. My sprawdzamy, ile to kosztuje na przykład w stolicy. Okazuje się, że akademiki w Warszawie bardzo drogie nie są, ale sporo trzeba zapłacić już za kawalerkę albo mieszkanie. Tutaj ceny zaczynają się od 2000 zł. Im bliżej centrum, im bliżej uczelni, no tym drożej.
2: Jeżeli chodzi o mieszkania, no tu wszystko zależy od tego, czy w jakiej to będzie dzielnicy mieszkanie i czy to będzie, powiedzmy, kawalerka, w której mieszka tylko para, czy też będzie to jakieś duże mieszkanie podzielone na wiele pokoi, więc każdy może znaleźć coś dla siebie w bardzo różnych kosztach, no ale oczywiście też z tym kosztem jest związane to, jaki jest komfort mieszkania, dlatego że wiadomo, że on jest zupełnie inny w kawalerce dzielonej przez dwie osoby w porównaniu do dużego mieszkania, które jest dzielone na przykład jednocześnie przez 5 czy 7 osób, gdzie mamy jedną kuchnię i jedną czy dwie łazienki, więc ten koszt jest bardzo mocno powiązany właśnie z komfortem, ale też no, należy podkreślić, że o ile akademiki w Warszawie są dość tanie, to niestety najem jest dużo, dużo droższy niż w innych miastach.
0: Tyle ekspert serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. No i to wszystko już za chwilę rok akademicki, bo przecież październik tuż, tuż. Tymczasem rok szkolny trwa w najlepsze już prawie od miesiąca, a na lekcje zamiast do szkolnego budynku można w Poznaniu pójść do ZOO. Tam obok głównego wejścia działa już pawilon dydaktyczny i to jest pierwsze tego typu miejsce w historii tego ogrodu.
3: To są zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
0: No, czyli teraz mają i zapraszają, a zapraszał dyrektor ZOO w Poznaniu, Piotr Przyłucki.
1: Śniadanie Mistrzów. Super przygoda.

0: Kucho Hiseishi, księżniczka Mononoke, 8:27, Grzegorza Jasińskiego za chwilę w faktach duże sprawy zajmować będą, no bo duży jest przyszłoroczny budżet, rząd się dzisiaj nim zajmie, no i duża sprawa związana z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Służbą Celno-Skarbową z Dolnego Śląska. Też nam się zapowiada do faktów.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30, pora faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Maje dzisiaj dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem. Minister finansów w rozmowie z Bloombergiem deklaruje, że Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami. Nie widzę miejsca na żadne prezenty, dodaje Andrzej Domański.
2: Odsłaniamy fakty.
1: 134 tysiące papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz służby celno-skarbowe z Dolnego Śląska. Zatrzymano 3 osoby, to 2 Nepalczycy i 1 obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wybory wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT 25 milionów złotych. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym pierwszego seta Polak przegrał.
3: 10-8 w tiebreaku, miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
1: Dziś w finale Hurkacz o 13 zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majchrzak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w 3 setach. 9 zawodnik rankingu ATP w kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
4: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
1: Opowiadał Majchrzak, który akurat na tym gapiostwie rankingowej 9 stracił.
0: Wracamy do Was z kolejną porcją faktów już za niecałe pół godziny o 9. Teraz zerkam do pogody. Przedostatni dzień września bardzo się nam przyjemnie zapowiada. Na razie jeszcze dość chłodno, bo tak jest i na południu, i na północy kraju. Tam na północy trochę cieplej, bo 13 stopni, ale na południu 7, 8, 9 stopni. Mimo wszystko temperatura powoli rośnie i po południu będziemy mieli średnio 22 stopnie i to jest bardzo dobra temperatura, bo przypominam, w kalendarzu przecież jesień. Do tego sporo przejaśnień. Spotkanie z dziadkiem do orzechów teraz, potem bardzo przyjemny temat z lekcji chemii, a potem opowieść Anny Podsadeckiej.

0: z lekcji chemii dźwięki.
1: A teraz słowa będą płynęły i propozycja dla miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Chociaż pewnie nie tylko dla nich. Jakiś czas temu ukazała się książka Joanny Podsadeckiej zatytułowana Mężczyźni Osieckiej. I to jest nie tylko opowieść o pisarce, poetce, reżyserce teatralnej, autorce niezliczonej liczby tekstów, piosenek, ale także o ważnych dla niej osobach i o klimacie tamtej epoki. A mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Osieckiej, jak wynika właśnie z książki, byli dla niej fascynujący. Fascynacją, wyzwaniem, źródłem nieustannego napięcia. O tym zresztą Jasia Podsadecka opowiadała w spotkaniu z Kasią Hnat.
2: Chciałam stworzyć trzy plany w tej książce i mam nadzieję, że mi się to udało. Na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka. Jej dojrzewanie, jej głody, jej niepokoje, jej ucieczkowość, taka niedefiniowalność, nienasycenie. I myślę, że dla wielu czytelników to może być szalenie inspirujące. Za czym tak biegła? Przed czym uciekała, kiedy się czuła spełniona. Drugi plan to są właśnie jej relacje, jej miłości, jej przyjaźnie, jej fascynacje, bo tak jak mówiłam, wydaje mi się, że nasze wybory sporo o nas mówią, a w przypadku Agnieszki Osieckiej one bywały bardzo nieoczywiste. Ona nie miała jednego typu mężczyzny, bo fascynowała się i starszymi mężczyznami, którzy bywali mistrzami, takimi jak Jerzy Giedroycz czy Jeremi Przybora, ale zakochiwała się również w młodszych mężczyznach, w takim typie studenta z rozgrzebanym doktoratem, wysokim mężczyźnie w okularach, dosyć nieśmiałym, ale bywała też z rówieśnikami i z takimi bardzo odpowiedzialnymi mężczyznami. Zresztą z Danielem Pasentem ma swoją jedyną córkę, Agatę. Natomiast trzeci plan w tej książce to jest opowieść o czasach, w których była Agnieszka Osiecka, bo to dla mnie jest szalenie interesujące, że ona, jej osoba łączyła środowiska, które były z kompletnie różnych bajek, bo Agnieszka Osiecka była osobą ważną zarówno dla warszawskiego STS-u, jak i dla krakowskiej piwnicy pod Baranami, dla gdańskiego teatrzyku Bim Bom, jak i dla paryskiej kultury.
1: Joanna Podsadecka wymienia te przestrzenie, w których ważna była Agnieszka Osiecka, zamknięte jej opowieści w książce, o niej opowieści w książce Mężczyźni Osieckiej i w jednym z odcinków podcastu Od Słowa do Słowa, czyli podcastu Kasi Hnat, znajdziecie ten podcast na rmfclassic.pl. Ja przypomnę, 9 października będziemy obchodzić 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej.
3: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w korku.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Po reklamie.

0: Rossini, fragment z Wilhelma Tella, to za nami w Śniadaniu Mistrzów. Muzyka nam towarzyszyła, teraz towarzyszyć nam będzie opowieść pana profesora, który przygląda się w cyklu Technika dla laika historii motoryzacji, jej pionierom.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się. Wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

Muzyka z filmu Anna i Król. Za 9 minut 12 w samopołudnie najważniejsze fakty zaprasza Grzegorz Jasiński. To już niebawem.

Ramin Djawadi i gra o tron. 12 minut po 13. To jest RMF Classic. My gramy o wasze dobre samopoczucie i dobrą aurę wokół RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka nas prowadzi. Piękna i bestia będzie Alan Menken, muzyka z filmu. Za chwileczkę Jerzy Matuszkiewicz i Alternatywy 4. I oczywiście o 13.30 kolejny fragment lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: 13.30 punktualnie, świat RMF Classic do świata lalki zaprasza i jest to kolejny fragment powieści Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki. Mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił. Same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan! Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, no, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny. Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Bah! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 motywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

kompozycja Scotta Joplina przy fortepianie Lang Lang za 12 minut 14. Świat z lalki, napisy końcowe. Mam nadzieję, że dzisiejsza kawka przy okazji Dnia Kawy z Baronem Krzeszowskim była udana. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi konkursowe. Kolejna szansa jutro. A kolejne kawy to na przykład o 14 z Grzegorzem Jasińskim przy okazji najważniejszych faktów, a później proponuję kawę w towarzystwie Katarzyny Chnat, najpiękniejszej muzyki filmowej i magazynu Popkultura. A do świata lalki, tej serialowej, zajrzymy teraz, jeszcze na chwilę.

0: reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole.

0: naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest 14, zatem czas za najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
8: Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
9: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
8: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat, Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Informacja ze Słowacji. W szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju uczeń, prawdopodobnie 13-14-letni, zaatakował nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Do tragedii doszło w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Jedna z nauczycielek zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu miastach młodzież zaczęła atakować funkcjonariuszy kamieniami i butelkami oraz niszczyć przystanki autobusowe i podpalać pojemniki ze śmieciami. Interweniowały szturmowe jednostki policji. Łączymy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, co wywołało te zamieszki?
10: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane, kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania, tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w licei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
8: Nad morzem, polskim morzem, piękna pogoda przyciąga turystów. Sprzedawcy w Międzyzdrojach przyznają, że choć to już początek jesieni, to interes jeszcze się kręci.
11: Całkiem okej. Sporo ludzi się kręci.
12: Co tutaj można dostać u pana?

0: krewetki, oszperniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru mamy tutaj rybny paradajs.
1: A co najchętniej ludzie kupują?
0: Węgorze, łososie, krewetki, ośmiorniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
2: Usłyszała od sprzedawcy w wędzarni ryb nasza reporterka Anna Pałamar.
3: A my kolejne fakty usłyszymy znów za godzinę o 15:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce. Na mapie pogody niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe, tak widzę. Trochę więcej chmur na wschodzie i północy kraju, ale bez opadów. Temperatura maksymalna dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie ma być do końca tygodnia.
4: Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy reszty.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: To był walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, a w RMF Classic sprawdzamy, które tematy interesują nas o tej porze najbardziej.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Internauci szukają dzisiaj praktycznych informacji, gdzie obowiązują alerty i czy zagrożone są podróże z Polski, bowiem w części Europy Zachodniej obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami. Prognozy mówią o tym, że na zachodzie możliwe będą utrudnienia w transporcie. Tymczasem ceny paliw szybko przekładają się na koszty transportu, zakupów i prowadzenia działalności. W mediach społecznościowych i wyszukiwarkach rośnie zainteresowanie wypowiedziami dotyczącymi wysokich cen paliw oraz odpowiedzialności władz za sytuację na rynku. Tymczasem klienci mBanku zgłaszają problemy z logowaniem i korzystaniem z bankowości elektronicznej, a bank te utrudnienia potwierdził. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wszystkie usługi zostaną przywrócone. Interesuje nas dziś również temat dotyczący emerytur i stażu pracy. Pojawiły się bowiem informacje o wpływie stażu pracy, urlopu wychowawczego i przeliczenia kapitału początkowego na wysokość emerytur. To może oznaczać dla części osób wyższe świadczenia, ale wymaga sprawdzenia indywidualnej sytuacji, no i złożenia wniosku do ZUS. O tym wszystkim więcej usłyszycie również w Faktach RMF Classic. Natomiast co warto czytać jesienią, co warto obejrzeć i czego posłuchacie również na naszej antenie, o tym więcej opowiem po 15 w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Sara Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. A my mówimy dzień dobry ponownie. Marlena Chudzio razem z nami. Cześć Marleno,
1: dzień powiedz, dobry.
0: Co nam szykujesz w faktach o 15?
1: Nasi słuchacze są zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że z naszej anteny płyną piękne dźwięki. Bardzo estetyczne. No to teraz uwaga, żeby nie było, że nie ostrzegałam.
0: Oj.
1: Proszę nie regulować odbiorników. Co to za zwierzę? O tym będzie w faktach.
0: To zwierzę jest, a to mnie też zaskoczyłaś. Szczegóły za chwilę, zostańcie Państwo z nami.
2: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: i wieczorową porą będziemy się rozgrzewać przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W niedzielę minioną odbyło się już 559 notowanie i po tym notowaniu miejsce trzecie zajmuje Time, temat Hansa Zimmera z filmu Incepcja. Na drugim miejscu też Zimmer i temat z Dune 2, A Time of Quiet Between the Storms, a wygrał to ostatnie notowanie Ennio Morricone tematem z filmu Cinema Paradiso. Na co głosować z nowości, z propozycji w top 20, a także w poczekalni podpowiem. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Zaczniemy od perypetii byłego pilota NASA w tunelu czasoprzestrzennym, który w okolicach Saturna odkryto. Interstellar w warstwie muzycznej to m.in. monumentalne brzmienie organów z Temple Church w Londynie. Brzmią one w temacie Mountains Hansa Zimmera, jakżeby inaczej. Po ostatnim notowaniu temat ten zajmuje miejsce 20 i na ten temat oddajecie głosy na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
6: No, choć odrobinę.
7: Majsterkujemy.
8: Idziemy na spacer.
7: Lub na zakupy.
9: To nic nie robimy.
10: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
11: Reklama.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Po reklamie.

0: Filharmonicy Wiedeńscy na naszych radiowych falach i Strausowskie opowieści Lasku Wiedeńskiego. Na naszej liście też bardzo ciekawe opowieści mamy i też w Leśnych Kniejach.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
0: Spirited Away w krainie bogów. Animacja Hayao Miyazakiego to arcydzieło gatunku. Jako jedyna anime w historii zdobyła ta produkcja Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Wątki kultury japońskiej mieszają się tam z fantastycznym światem wyobraźni. Rodzina małej bohaterki o imieniu Chihiro gubi się w lesie. Tajemniczą leśną krainą rządzi zła czarownica Yubba. Spirited Away to muzyczne tematy Joe Hisaishiego. Temat zatytułowany The Return zajmuje po ostatnim notowaniu miejsce 10.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Hector Berlioz i jego fantastyczna symfonia, scena na balu za nami. Mamy tymczasem jesień 1932 roku. Bracia bliźniacy Smokey Stack wracają do rodzinnego miasteczka, żeby zacząć tam życie od nowa. Chcą zostawić za sobą przeszłość, która była trudna. Tymczasem po powrocie na stare śmieci przekonują się, że łatwiej nie będzie. Michael B. Jordan wciela się w tej opowieści w rzeczonych bliźniaków z Chicago. Wracają oni do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi. Grzesznicy to taki klimatyczny horror o wampirach, który to horror napędza blues pulsujący, muzyka afroamerykanów, elementy musicalu tutaj także grają. Taką dźwiękową ścieżkę opracował Szwed Ludwig Göransson. Temat Why You Here znajdziecie w naszej poczekalni na miejscu 49.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: A gdybyście mieli ochotę, żeby ten właśnie temat, żeby muzyka z Grzeszników z poczekalni trafiła do top 20 i tam awansowała, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: wieczorne, wtorkowe RMF Classic, Marsz Księcia Danii, kompozycja Jeremiasza Clarka. To już jutro premiera nowej kinowej wersji Lalki Bolesława Prusa. Specjalną premierę filmu Macieja Kawalskiego przygotowuje Łódzkie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. O 19:00 jutro tam właśnie emisja Lalki w trzech kinowych salach jednocześnie, a godzinę wcześniej w foyer spotkanie z twórcami filmu. Martyna Gajewska, programerka wydarzeń w NCKF, opowie nam teraz, jakie to jutro czekają nas tam atrakcje.
1: Będzie to udział przede wszystkim Kamili Urzędowskiej, czyli filmowej Izabeli Łęckiej, ale na scenie będą towarzyszyć jej również Radosław Drabik, producent, oraz kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Także tutaj staramy się też jako Narodowe Centrum Kultury Filmowej postawić pewien nacisk, czy też zwrócić uwagę łódzkiej publiczności, łódzkiej nie tylko, na właśnie świat filmowego kostiumu. Premiera Lalki będzie również premierą całego wydarzenia, które nosi nazwę Fashion Frame. Jest to właśnie sezon kostiumu filmowego. W kolejnych miesiącach, tak naprawdę do 12 grudnia, będziemy organizować regularnie liczne spotkania ze znanymi, uznanymi kostiumografkami, między innymi Małgorzatą Turżańską, czyli autorką kostiumów do oscarowego Hamneta, Małgorzatą Fudalą, czy też tutaj w ramach Film & Landscape takiego połączenia różnych nazwisk i właśnie spotkania się z kostiumografkami, aby o kobiecym szczególnie kostiumie i kobiecej pracy porozmawiać. Także to również będzie pewne otwarcie i myślę, że bardzo atrakcyjne.
0: A to przypomnijmy z okazji jutrzejszej premiery nowej kinowej wersji Lalki. Ten specjalny wieczór jutro w Łodzi, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W tej nowej kinowej lalce Tomasza Łęckiego, jak zapewne wiecie, gra Andrzej Seweryn, który u nas w RMF Classic fragmenty Lalki Prusa czyta. Fragment kolejny w wykonaniu pana Andrzeja za chwil parę o 20:30. Na razie w duecie Jennifer Warnes i Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie.
1: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: La Campanella Franciszka Lista Lang-Lang przy fortepianie. Zgodnie z obietnicą do perły polskiej literatury końca XIX wieku. Teraz wracamy na zegarach RMF Classic 20:30.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź! Odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa, kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę, ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żonom cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła, więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Ha, zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

te nuty nie mogą mylić, to oczywiście Biały Delfin, francuska filmowa produkcja, animacja z początku lat 70. W naszej polskiej telewizji debiutowała dopiero w roku 82. W ramach teleferii Wieczorynek oglądały to dzieciaki i nie tylko. Wszystkim, pamiętam, podobał się ten główny muzyczny temat Delfina. Umuzyczniali znani panowie dwaj, Władimir Kosma i Michel Legrand, ale to muzyka właśnie tego drugiego pana szczególnie się spodobała, także w Polsce. Ten uroczy temat to ode mnie nie do usłyszenia. Był spokojnego wieczoru. Wszystkim życzę. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Spokojnego wieczoru i muzycznie udanego wieczoru z naszą najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. No właśnie. Johann Peter Salomon już teraz, jego romans na skrzypce i smyczki w D-dur. Daniel Hope, skrzypek tutaj w roli głównej.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.